0: Sexual.
1: Ai tu le slucean sindicals?
2: Yeah!
3: Ai tu maturant?
2: Yeah! Tu e actual!
0: Vraća se najveći spektakl leta. Aktuala u rojsni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.